0: El Radio 98 FM.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Radio 98 FM. Bardzo współczuję tym, którzy z różnych powodów, nie wnikam, nie zmrużyli dzisiaj oka. Musicie wiedzieć, że po 24 godzinach bez snu wasz mózg działa tak, jakby w waszej krwi krążył 1 promil alkoholu. Przewlekłe niedosypianie podnosi ciśnienie, rozregulowuje hormony łaknienia, osłabia odporność i hamuje nocne oczyszczanie mózgu z toksycznych białek. Prawda, że brzmi strasznie. Zalecana długość snu dla dorosłych między 18 a 60 rokiem życia wynosi od 7 do 9 godzin na dobę. W każdym razie zagrożeniem dla zdrowia jest chroniczny deficyt wypoczynku prowadzący do narastania tak zwanego długu sennego. Wiedzieliście, że coś takiego jest? Osoby śpiące poniżej 6 godzin na dobę znacznie łatwiej ulegają infekcjom wirusowym, na przykład przeziębieniom. Niedobór snu negatywnie wpływa na regulację emocji. Skutki przewlekłego niedosypiania sięgają od codziennego rozkojarzenia i gorszego nastroju po ryzyko chorób serca, cukrzycy oraz otępienia. Sen nie jest stratą czasu ani luksusem, lecz biologiczną koniecznością. Kto się nie wyspał, to wie, co ma teraz robić. Nieważne, że jesteście w pracy.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. No i zobaczcie, dopiero co wstawaliście, a to już jest godzina 8. Już powinniście być w pracy, co niektórzy oczywiście, bo inni mają więcej szczęścia, ale są też tacy, co mniej. Nieważne. Teraz serwis informacyjny, później prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Łódź! Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
1: Po reklamie.
6: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
7: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
6: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań.
8: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
9: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
10: Broń krótka, tak?
9: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
6: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
6: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
12: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
6: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A dzisiaj na dwoje babka wróżyła. Albo będzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, albo będą przejaśnienia. Albo jedno i drugie następujące po sobie, bez większego ładu i składu. Temperatura maksymalna 14 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr chwilami silny. Ubierzcie się odpowiednio, żeby nie było, że nie prosiłem.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.
10: El Radio.
0: Wtorek, 22 września. Piotr Grogusz, dzień dobry. Imieniny Tomasza, Joachima, Maurycego, Wiktora, Ignacego, Feliksa, Jonasza i Witalisa. Wszystkiego najlepszego. Tak, słusznie panie zauważyłyście. Nie ma kobiet w tym zestawie, ale życzenia są dla wszystkich. Solenizantów, jubilatów, dla kobiet i dla tych, którzy sobie po prostu tego życzą. Mamy fajne święto, Światowy Dzień Bez Samochodu. Zatem można wybrać rower. Ale pogoda taka, że nie polecam. Leci w oczy chwilami i to dość mocno. No to do tramwaju. Tylko weźcie dowód rejestracyjny samochodu, to nie będziecie musieli kupować biletu.

N Radio 98 FM. No już jest taka godzina, że na łódzkich ulicach robią się korki. No to będziemy kilka miejsc wymieniać, w których jest sporo samochodów. Ale żeby zostać też w temacie, to będziemy mówić o zmianach, jakie zapowiadane są przy ulicy Spornej.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No i niby mamy dzień bez samochodu, ale to jakaś masakra. Ale to w Łodzi zawsze jest jakaś masakra, bo ja nie wiem, czy gdzieś coś jest nierozkopane. W zasadzie każda dzielnica ma swój własny tor przeszkód, no ale jakoś trzeba to pokonać. Niby można by było wsiąść na rower i pojechać do pracy, ale jakoś tak za bardzo wam nie polecam, bo pogoda jest po prostu niesprzyjająca. Pada deszcz chwilami nawet mocny, do tego jest śliski asfalt, więc nie będę ryzykował, nie będę was namawiać. No może MPK, można tam postać na tym przystanku. Jak się weźmie dowód rejestracyjny, to jeszcze nawet biletu można nie kasować. No teraz sami musicie wybrać, czy męka w MPK, czy męka w korkach. No lekko nie jest. Traktorowa, pomorska, franciszkańska, kilińskiego, niciarniana, obywatelska. Tu są korki, oczywiście trasa WZ, czyli Piłsudskiego i Mickiewicza, też dużo samochodów. Skrzyżowanie marszałków, oczywiście rondo Solidarności, rondo lotników lwowskich. Tam wszędzie jest dużo aut. Dbajcie o siebie i zróbcie wszystko, żeby się o te blachy nie ocierać. Ja wiem, że to kusi i korci. A niektórzy to nawet tak wnerwiają, że chętnie by się tam w nich wjechało, ale nie, powstrzymajcie się. Jest wtorek, do końca tygodnia jest wam potrzebne auto.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio 98 FM. Taki przeciętny łodzianin posiadający na swoje nieszczęście samochód, to już chyba tych wszystkich remontów i ułatwień i udogodnień to ma po kokardę. Może kiedyś to się skończy, obyśmy dożyli, a na razie pozostaje apteka i worki tabletek uspokajających. Nadchodzą wielkie zmiany, tym razem przy Spornej. Tam powstanie 76 nowych mieszkań miejskich, usługi oraz leśny plac zabaw. Ten wielki projekt to nie tylko nowe mieszkania miejskie, ale też 8 lokali usługowych od strony Spornej na parterach oraz 84 nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców. Co więcej, pomiędzy budynkami powstanie zielona strefa rekreacyjna z leśnym placem zabaw dla dzieci, wkomponowana w okoliczną zieleń. No to jest piękne. W przyszłym roku planowana jest budowa ronda u zbiegu ulic Północnej, Źródłowej, Spornej i Wierzbowej. Kolejnym etapem ma być przebudowa Spornej do Pankiewicza. No to trzymamy za was kciuki tam i już widzimy w waszych oczach obłęd, szaleństwo i przerażenie.
1: El Radio. 98 FM.

0: El Radio 98 FM, zbliża się 8:30. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Warto wiedzieć.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. Właściciele aut i ich pasażerowie mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Łodzi i Pabianicach. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny, także w aplikacji mObywatel. W akcji uczestniczą również ŁKA i Polregio. Uwaga na utrudnienia na kolei. Kilkanaście połączeń łódzkiej kolei aglomeracyjnej jest dziś odwołanych. Przed podróżą sprawdźcie aktualny rozkład i komunikaty przewoźnika. Zmiany dla kierowców na Strykowskiej i Wojska Polskiego. Pojawił się dodatkowy pas do skrętu w lewo w kierunku Nowosolnej. Ma usprawnić przejazd i ograniczyć korki. Tymczasem remont Alei Palki powinien zakończyć się za około 2 tygodnie. Łódzki magistrat planuje dużą przeprowadzkę. Blisko 1500 urzędników trafi do kompleksu biurowego przy ulicy Wólczańskiej. A co to oznacza dla łodzian? O tym Przemysław Naze.
3: Decyzja o przeniesieniu pod jeden adres 34 biur, wydziałów i oddziałów z 10 departamentów znajdujących się obecnie w różnych lokalizacjach jest przez władze Łodzi uzasadniana wygodą mieszkańców. Miasto podpisało umowę najmu około 23 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w kompleksie przy Wólczańskiej. Około 1450 pracowników będzie pracowało w budynku A, kolejnych 50 w budynku B. Urząd ma być wygodny przede wszystkim dla mieszkańców. Dziś część spraw wymaga wizyt pod różnymi adresami. Po przeprowadzce w jednym kompleksie będzie można wyrobić dowód, zarejestrować samochód, załatwić prawo jazdy czy sprawę związaną z prowadzeniem firmy. Przy Piotrkowskiej 104 zostaną Rada Miejska i reprezentacyjny gabinet prezydent Łodzi.
4: El Radio dla sportu.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
6: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund. No to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
5: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
6: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
5: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18:00 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii. A jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawana z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Aleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivienne Wolf 6-1, 7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
1: El Radio na pogodę.
0: Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Mają podobno być przejaśnienia. Czekamy. Temperatura maksymalna 14 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr chwilami silny.

Radio 98 FM. Cały czas was informujemy, jak sytuacja korkowa na łódzkich drogach. Za chwilę też tak będzie, a potem kolejna ciekawostka, bo w Łodzi się dzieje. Na przykład na fali. Tam wywijają ręcznikami.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio 98 FM. No, skoro już wyjechaliście na łódzkie drogi, to na własną odpowiedzialność, bo dzisiaj jest dzień bez samochodu i naprawdę można za darmo jechać MPK, więc to tylko i wyłącznie wasza decyzja. A my przypominamy, że Retkińska jest jednokierunkowa, tam jest przejazd tylko od Wyszyńskiego w stronę Krzemienieckiej i nie inaczej. Ulica Kusocińskiego jest ślepa, bez wyjazdu w Retkińską, żebyście tam nie błądzili. Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, Korki, Krzemieniecka od Konstantynowskiej do Bandurskiego, też korek. Rondo Solidarności od strony miasta w stronę Kopcińskiego, tam także stoimy dłużej. Włókniarzy od Powstańców Wielkopolskich w kierunku Limanowskiego, tu też spowolnienia. I Aleja Unii od Srebrzyńskiej do Konstantynowskiej, także dużo samochodów. No ja nie wiem, czy wy dojedziecie na czas. No naprawdę można było wstać o 3 rano, żeby dojechać do pracy na 9.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio. El Radio.
1: Czy wy jeszcze może jesteście w łazience? Może ktoś wyszedł właśnie z kąpieli, jest owinięty ręcznikiem? Ja przepraszam, że tak od rana intymnie, ale jest dla was pewna propozycja, bo może wy tym ręcznikiem potraficie wywijać, a na fali będzie pierwszy ogólnopolski turniej sauna mistrzów. W fazie eliminacyjnej wszyscy zawodnicy sprawdzą się w dwóch konkurencjach wymagających zupełnie innych umiejętności. I tak, będzie freestyle, to daje sauna mistrzom dużą swobodę i pozwala w pełni wyrazić własny styl. To jest to, co robicie właśnie teraz w łazience. Tu liczy się kreatywność, dynamika, efektowna praca z ręcznikiem. Nie brakuje złożonych kombinacji ruchów i podrzutów. Nie zapominajcie o podrzutach. W konkurencji natomiast klasycznej efekt buduje się poprzez precyzję techniczną i harmonię. Sekwencja ruchów jest stała, więc nie chodzi o liczbę trików, a o wysoką jakość prowadzenia ceremonii. No, może was namówiłem. To bierzcie te ręczniki do pracy i tam też można ćwiczyć.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Za kilka sekund minie godzina 9. Zapraszam na serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o nie najpiękniejszej pogodzie.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
6: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
8: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
6: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
9: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
6: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
6: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie, nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
11: Bawimy się. Na przykład w klocki.
12: Przez udawaną rodzinę.
13: Gramy w piłkę.
6: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: To z pewnością będzie pochmurny dzień, a jeszcze dodatkowo przelotnie będzie padać deszcz i to chwilami dość intensywnie. Na szczęście mają pojawić się też przejaśnienia, ale dużo tego słońca to chyba nie będzie. Temperatura maksymalna 14 stopni, chłodno, załóżcie coś na siebie, ciśnienie wysokie, wiatr chwilami silny.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
14: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Wtorek, 22 września. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Niestety nie jest to bardzo słoneczny wtorek, ani nie jest to bardzo ciepły 22 września, bo jak słyszeliśmy, zaledwie 14 stopni. Ten chłód odczuje każdy. Pamiętajcie, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu i w MPK wystarczy pokazać dowód rejestracyjny waszego auta i nie trzeba kupować biletu. To może skorzystacie. Mamy też Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Czyli nie idziecie dzisiaj od razu prosić o podwyżkę, tylko najpierw robicie próby. I tak cztery najbliższe lata.

0: El Radio.
1: Ostatni weekend września upłynie nam pod znakiem mappingów i świetlnych instalacji. Przed nami Light Move Festival. Na czas wydarzenia część ulic w okolicy ulicy Piotrkowskiej zostanie zamknięta, a zmienionymi trasami pojadą autobusy i tramwaje MPK. I już wiem, że niektórych to będzie denerwować, bo jak był nocny półmaraton, no to naczytałem się brzydkich wyrazów, że do centrum w weekend wjechać nie można. Sercem festiwalu, jak co roku, jest Piotrkowska, ale instalacje pojawiają się także w innych miejscach. Cały szlak atrakcji biegnie od trasy WZ do Placu Wolności i dalej przez ulicę Nowomiejską i Park Staromiejski, aż do Starego Miasta. Podczas Light Move Festival ulice przecinające Piotrkowską lub biegnące obok Piotrkowskiej, a także rejon Pałacu Poznańskiego, Parku Staromiejskiego, Starego Rynku zostaną zamknięte. Auto więc lepiej zostawić pod domem i wybrać się na pokazy mappingów komunikacją miejską. A jak będzie brzydka pogoda, to już się zdarzało, a oglądających nie zabrakło.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. W parkach w Łodzi pojawią się nowe tablice informacyjne. Mają przypominać mieszkańcom o najważniejszych zasadach korzystania z terenów zielonych, aby wspólna przestrzeń była bezpieczna i przyjazna zarówno dla spacerowiczów, jak i dla zwierząt. Nowe oznakowanie dotyczy m.in. zakazu karmienia kaczek chlebem i dokarmiania ptaków, zakazu kąpieli oraz konieczności prowadzenia psów na smyczy. Pojawią się również tablice wskazujące miejsca przeznaczone do grillowania oraz zawierające informacje dotyczące korzystania z stężni solankowych. Montaż oznakowania już trwa. Nowe tablice są ustawiane m.in. w Parku Widzewska Górka oraz w Parku Piłsudskiego. Prace będą prowadzone do końca tygodnia. Takie proste rzeczy, a trzeba na tablicach ludziom pisać.

0: El Radio.
1: L-Radio 98 FM, wtorek, więc pewnie w teatrach, kinach i w innych miejscach kultury sporo się dzieje. Trzeba o tym wiedzieć. Zapraszamy na polecajkę kulturalną.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: L-Radio poleca.
3: Festiwal Łódź Wielu Kultur jeszcze się nie kończy. Wydarzenia będą odbywać się w Łodzi aż do końca listopada. W programie są spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z artystami z różnych stron świata. W kolejnych dniach między innymi spektakle, projekcje filmowe i spotkania w Centrum Dialogu. Szczegółowy program jest dostępny na stronie festiwalu. Teatralna premiera już w piątek w Teatrze Nowym. Na małej scenie pokazany zostanie spektakl Niech żyje życie, Rapsodia. To opowieść o miłości, bliskości i uczuciach w dojrzałym wieku. Początek o 19.15. A w Teatrze Jaracza od 2 do 4 października dni otwarte pod hasłem Teatr, który rośnie. W planach między innymi warsztaty przesadzania roślin, spotkanie wokół książki Domowe Królestwo Roślin, spektakl Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz zwiedzanie teatralnych zakamarków z aktorami. I jeszcze propozycja na dziś. Fuzja przy ulicy Milionowej. O 18.00 kolejne spotkanie z cyklu Wtorki w formie, łączące aktywność, relaks i zajęcia dla mieszkańców. A na koniec zapowiedź dużego wydarzenia na weekend. Od piątku do niedzieli. Light Move Festival. Łódź rozbłyśnie mappingami, projekcjami i instalacjami świetlnymi. Tegoroczne hasło to marzenia. Festiwalowe atrakcje będzie można oglądać codziennie od 19.00 do północy.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
4: El Radio.
2: W Łodzi.
0: Na 98 FM.

0: El Radio
1: 98 FM. Urząd Miasta Łodzi działa obecnie w 23 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przeniesienie części wydziałów pozwoli załatwić pod jednym adresem sprawy, które obecnie są rozproszone w kilku lokalizacjach. Miasto podpisało umowę najmu na około 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni w kompleksie przy ulicy Wólczańskiej 178-180. Około 1450 pracowników będzie pracowało w budynku A, kolejnych 50 w budynku B. W kompleksie przy ulicy Wólczańskiej mieszkańcy załatwią m.in. sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów, prawami jazdy, meldunkiem, działalnością gospodarczą, architekturą oraz ochroną środowiska. Do nowej siedziby przeniesie się blisko 1500 pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostanie skupiona na parterze i pierwszym piętrze budynku A. Na parterze powstaną Kancelaria Główna Urzędu oraz Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. A co będzie na poziomie i na pierwszym piętrze, o tym powiem Wam za chwilę, więc bądźcie blisko.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM i wracamy do nowej siedziby Urzędu Miasta, która będzie się mieścić przy Wólczańskiej 178-180. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostanie skupiona na parterze i pierwszym piętrze budynku A. I na tym poziomie będzie można załatwić sprawy związane z rejestracją, ewidencją pojazdów, dowodami osobistymi i ewidencją ludności, działalnością gospodarczą i licencjami transportowymi, ochroną środowiska i rolnictwem, edukacją. Na pierwszym piętrze obsługiwane będą sprawy dotyczące meldunków, praw jazdy i profilu kandydata na kierowcę, ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, diagnostów i stacji kontroli pojazdów, osób z niepełnosprawnościami, postępowań architektonicznych i urbanistycznych, skarg i interwencji. W budynku B znajdzie się Urząd Stanu Cywilnego wraz z salą ślubów. Dobra wiadomość jest taka, że to nie od jutra. Urząd rozpocznie działalność w nowej lokalizacji na przełomie 2027 i 2028 roku. Przeprowadzka zostanie przygotowana tak, aby mieszkańcy przez cały czas mogli korzystać z obsługi Urzędu Miasta Łodzi. A gdyby komuś przyszło do głowy, a gdzie tam są miejsca parkingowe, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM, zbliża się godzina 10, czyli za chwilę serwis i prognoza pogody. Warto wiedzieć, zostańcie z nami. Piotrek Rogusz, dziękuję wam bardzo za uwagę. Spotykamy się jutro o 6 rano. Za chwilę przywita się Witek Lazar.
0: Reklama.
3: Witaj, w czym mogę ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
6: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
7: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą.
8: Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
9: Proces Sebastiana M., sprawcy wypadku, w którym zginęli rodzice i ich dziecko. Pożar hali do produkcji tworzyw sztucznych w Wieluniu. Nikt nie został poszkodowany. Kierowcy, pamiętajcie, od wczoraj sporo remontów i utrudnień w podróżowaniu po Łodzi.
10: El Radio. Warto wiedzieć.
9: Przemysław Naze, zapraszam. Od 315 do 329 km na godzinę z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
11: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
9: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych pełnomocnik rodzin ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Do ogromnego pożaru doszło dzisiaj w nocy w Wieluniu. Paliła się hala przy ulicy Fabrycznej o powierzchni 1200 m². W środku znajdował się materiał do produkcji tworzyw sztucznych oraz młyn do przygotowania surowca. Prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru była awaria wspomnianego urządzenia. Wszyscy pracownicy zdołali się ewakuować. Nikt nie został poszkodowany. W akcji gaśniczej brało udział 15 jednostek straży pożarnej. Ruszyły prace remontowe na tylnej. Ulica jest zamknięta dla ruchu. Na skrzyżowaniu Retkińskiej i Kusocińskiego powstaje rondo turbinowe. Zamknięty został wlot z Kusocińskiego w Retkińską, a mieszkańcy mogą korzystać z dojazdu od strony Armii Krajowej. Przejazd po Retkińskiej został zachowany, ale tylko w kierunku do Krzemienieckiej. Wystartował remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Za tydzień od 28 września Lutomierska będzie drogą jednokierunkową, a ruch odbywać się będzie do zachodniej. Nie będzie możliwości przejazdu z ulic Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich. Zamknięte zostały ulice Struga i Żeligowskiego. To początek budowy kolejnych dwóch komór technologicznych tunelu kolei dużych prędkości, który będzie drążony pod Łodzią. Biegnij z nami po marzenia. To już czwarty bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Przystań Marzeń, które na co dzień działa przy Szkole Podstawowej Specjalnej 105 w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się 27 września w niedzielę na Stawach Stefańskiego i jak zawsze będzie składało się z biegów dziecięcych oraz głównego na 5 km. Na mecie na każdego uczestnika będzie czekał medal wykonany własnoręcznie przez dzieci ze 105 oraz przez członków stowarzyszenia. Przygotowany będzie również słodki poczęstunek w postaci pysznych domowych ciast. Dla najmłodszych będzie również kącik zabaw, gdzie dzieci będą mogły poczekać na swoich biegających rodziców. Cały dochód z opłat startowych przeznaczony będzie na doposażenie sal znajdujących się w zabytkowym budynku szkoły, tak aby uczniowie i absolwenci mieli optymalne warunki do nauki oraz rehabilitacji. Link do zapisów znajduje się na facebookowym profilu El Radia.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Znów dziś cały dzień z deszczem. Padać ma przez cały dzień i przestanie dopiero wieczorem. Na termometrach 15 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może być nieprzyjemny, no zwłaszcza jak będzie zacinać deszczem.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: El Radio. El Radio.
0: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Dwie godziny przed południem się zaczyna, dwie godziny po południu się kończy. Stąd jego nazwa. Będziemy razem do 14 w El Radio.
4: El Radio.
1: El Radio.
4: 98 FM.
1: 98 FM.
4: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Aktuelle Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza, od której dla przypomnienia jak zwykle zaczynamy. Mamy wtorek, 22 dzień września, oto czas i miejsce akcji. No i mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa. Sprawdźmy jeszcze, do kogo dziś z życzeniami. Joachim, Maurycy, Tomasz, Daria, Felix, Ignacy, Innocenty, Jonasz, Józefa, Wiktor i Witalis. Najlepsze życzenia dla Państwa, solenizantów również od nas.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Rozu i Kacperczyk w El Radio. 22 września. Kalendarz jest nieubłagany. Dziś, jak to już zauważyliśmy, ostatni dzień lata. Gdy to mówię, na pewno ogarnie nas pewien smuteczek. Zwłaszcza przy tym, co mamy dziś za oknami. Można powiedzieć, że pogoda w ten smuteczek umiejętnie się wpasowała. Jest film o takim tytule, Ostatni dzień lata, polski film psychologiczny z 1958 roku w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Jest piosenka, którą firmują Gips i Igo. Uwzględniając inne języki, pewnie też znaleźlibyśmy jeszcze trochę innych odniesień, no ale nie polecam dziś ani tego słuchać, ani oglądać, choć film, o którym wspomniałem, znakomity, ale nie dziś. Spróbujmy zająć się dziś czymś pogodnym. No zwłaszcza, że mam takie wiadomości. One już za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: To było Oliver Heldens w El Radio. Dookoła południa, proszę Państwa, choć końcówka lata obfituje w opady deszczu, początek kalendarzowej jesieni zapowiada się o wiele bardziej optymistycznie, zwłaszcza, że po deszczu zawsze wychodzi przecież słońce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że od niedzieli, czyli od 27 września, nastąpi wyraźne ocieplenie i powrót słonecznej aury, a to dopiero ma być wstęp do znaczącego wzrostu temperatur w Polsce. Między 28 a 30 września możemy spodziewać się prawdziwej eksplozji ciepła, no, eksplozji jak na tę porę roku, z temperaturami w każdym razie sięgającymi 24-25 stopni Celsjusza. Cieplejsze bluzy będzie można schować do szafy, no ale na wszelki wypadek niezbyt głęboko.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

T-Love i King jako muzyczny kącik klasyczny El Radia. Przed 11 jesteśmy, a więc czas na odlicznik. Nasze urządzenie, które przypomina nam o różnych okazjach. Ostatnio urządzenie nam się wyzerowało, więc czas na nową okoliczność, okazję, którą miałem gdzieś tam z tyłu głowy, no ale jako, że mało osób raczej będzie skakało do góry

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
6: 11 już za chwilę. Jak ta chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama.
7: Posiadanie oraz udział w obrocie narkotykami, zatrzymanych 7 osób. Jak pomóc, gdy niemowlę traci oddech? Uczą tego w łódzkim szpitalu Madurowicza. Dzisiaj w Sofii Polacy walczą o awans do półfinału siatkarskich mistrzostw Europy.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Przemysław Nazę, zapraszam. Policjanci zatrzymali na terenie powiatów Zgierskiego i Łęczyckiego 7 osób podejrzanych o posiadanie oraz udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Wśród zatrzymanych jest 5 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 30 do 51 lat.
9: W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych, które jak wynika z ustaleń mogą pochodzić z handlu narkotykami.
7: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 7 osób zatrzymanych usłyszało już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udział w ich obrocie. Grozi im kara 12 lat pozbawienia wolności. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Lekarze z łódzkiego szpitala Madurowicza uczą, jak udzielać pierwszej pomocy noworodkowi, kiedy niemowlę przestaje oddychać. Zdaniem lekarza neonatologa Agaty Zamecznik, podstawową wiedzę o pierwszej pomocy niemowlęciu powinien mieć nie tylko rodzic, ale także dziadek, opiekun czy osoba pracująca z małymi dziećmi.
10: Da się tego nauczyć na krótkim kursie z udzielania pierwszej pomocy dziecku i niemowlęciu. My takie kursy również u nas prowadzimy, czy to przy okazji dni otwartych, czy przy okazji szkoły rodzenia, więc są okazje do tego, żeby się tej wiedzy nauczyć.
7: Pierwsza pomoc dziecku ma swoje zasady. Jedna z najważniejszych różnic dotyczy oddychania.
10: W przypadku dorosłych jest to 2 wdechy ratownicze na 30 uciśnięć. U dzieci ten cykl 2 na 30 poprzedzony jest jeszcze dodatkowymi 5 oddechami rozprężającymi. Czyli zanim przejdziemy do tych uciśnięć i wdechów wykonywanych w cyklu, najpierw musimy udrożnić drogi oddechowe i wykonać 5 wdechów ratowniczych. Tego nie ma w resuscytacji dorosłych, a jest niezwykle ważne w resuscytacji dzieci.
7: Pierwsza pomoc może być potrzebna w domu, przedszkolu, sklepie, na ulicy czy w tramwaju. Szczególnie niebezpieczne może być zakrztuszenie albo zatrzymanie oddechu. W takiej sytuacji liczy się każda chwila. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego to właśnie świadek zdarzenia może być pierwszą osobą, która pomoże dziecku. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dzisiaj nasi siatkarze zagrają w Sofii o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
11: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
7: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Niemcy dzisiaj o 18:00.
0: El Radio.
6: Tu El Radio, po 11:00 już jesteśmy. Zapraszam na kolejną część naszej codziennej podróży dookoła południa. Tak nazywa się ten program, ja nazywam się Witek Lazar. Witajcie.
0: El Radio. 90,8 FM.
5: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Grupa Madness sprzed lat. A my, jak zwykle po godzinie 11, na początek tej godziny zaglądamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 22 dzień września i mamy tutaj pod tą datą w Bułgarii i w Mali Święto Niepodległości. Mamy także Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy, no i jeszcze Światowy Dzień Nosorożca. No i do tego świętowania jeszcze w dzisiejszym programie będziemy wracać i to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Carly Rae Jepsen w El Radio. Dookoła południa, proszę Państwa, kiedy w 1886 roku w Niemczech powstawał pierwszy automobil zaprojektowany przez Karla Benza, nikt nie przypuszczał, że niewiele ponad 100 lat później po całym globie jeździć będzie miliard aut. Pomysł dnia bez samochodu zrodził się w 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Kierowcy na całym świecie zachęcani są do korzystania tego dnia z komunikacji miejskiej lub rowerów. Doszło do tego, że w Dżakarcie w 2007 roku zamknięto główną ulicę miasta. Pomysł chyba się spodobał, bo od maja 2012 roku dzień bez samochodu w pewnych częściach stolicy Indonezji obchodzony jest w każdą niedzielę. No niech nas Budda od takiego świętowania uchroni.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jaszczurka i Wilki w El Radio. Dookoła południa, końcówka września to czas takich realnych podsumowań wakacji, bo dane już spłynęły. Tegoroczny sezon wakacyjny pokazał, że przy wyborze miejsca na urlop tym razem coraz większe znaczenie miały nie tylko ceny, pogoda czy dostępność lotów, ale również sytuacja międzynarodowa. Część kierunków, które jeszcze niedawno należały do popularnych wakacyjnych wyborów, odnotowała słabszy ruch. Egipt, Tunezja, tam się już nie lata, nie. No już są passé. Podczas gdy inne kierunki wyraźnie przyciągnęły podróżnych. Najnowsze dane pokazują, że zmiany szczególnie dobrze widać w Europie, gdzie tego lata ruch lotniczy osiągnął rekordowy poziom 36 tysięcy lotów dziennie. Gdzie tak lataliśmy tego lata? Gdzie najwięcej? O tym za chwilę. Zostańcie. Nigdzie nie lećcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dawid Podsiadło. Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, od początku czerwca do końca sierpnia europejska sieć połączeń lotniczych obsłużyła średnio o 2,5% więcej lotów niż rok temu podczas wakacji. Na rynku widać było wyraźną popularność Bałkanów. Wzrosty pojawiły się w lotach do Albanii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Słowenii. Więcej ruchu przypadło również Grecji i Cyprowi, a zatem to jest ten kierunek Morza Śródziemnego. Za to mniejszy ruch lotniczy notowano m.in. w Turcji, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie, co podkreślają analitycy. Spadł również ruch Europa-Azja. Wielu europejskich podróżnych dociera do Azji właśnie przez Dohę, czyli Katar, Dubaj lub Abu Dhabi. No i pomyśleć, że zawdzięczać to należy gościowi, który zakończył 8 wojen.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio.
1: Na 98 FM.

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja. Pofabryczny kompleks Schaeiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
5: Powoli zbliżamy się już do 12:00. Już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
6: Łódzkie dba o zdrowe odżywianie dzieci. Nowy program Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana ratingowej pozycji Łodzi ze stabilnej na pozytywną. Nasi futboliści zaczynają w Warszawie treningi przed meczami w Lidze Narodów.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Nazę, zapraszam. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Kwiatkówek w powiecie łęczyckim na drodze wojewódzkiej 703. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym zginął kierowca osobówki, a kierujący ciężarówką został ranny i przewieziony do szpitala. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obydwu kierunkach. Łódzkie dba o zdrowe odżywianie dzieci to nowy program Urzędu Marszałkowskiego. Podczas specjalnych warsztatów uczniowie z Łodzi i regionu dowiedzą się, czym jest piramida zdrowego żywienia, jak komponować codzienne posiłki i dlaczego warto, by na talerzu znalazło się miejsce dla warzyw i owoców. Poznają też dobre nawyki żywieniowe i zdrowsze wersje popularnych przekąsek. Dowiedzą się też, na co zwracać uwagę przy wyborze gotowych produktów w sklepie.
8: W ramach programu odbędą się bezpłatne warsztaty dietetyczne dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia połączą teorię z praktyką. Podczas każdego spotkania dzieci przygotują własny posiłek.
6: Mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego. Każda grupa weźmie udział w 3 spotkaniach. Jedno spotkanie potrwa od godziny do półtorej w zależności od tego, co dzieci będą przygotowywać. Urząd Marszałkowski podpisał już umowy z 2 realizatorami, którzy będą organizować zajęcia. Międzynarodowa agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Łodzi na poziomie BB+ i zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Agencja dostrzega poprawę wyników budżetowych Łodzi i możliwość dalszego wzmacniania jej wiarygodności kredytowej. W praktyce oznacza to, że obecna ocena wiarygodności kredytowej miasta pozostaje bez zmian, ale S&P dostrzega czynniki, które mogą sprzyjać jej poprawie. To pierwsza pozytywna perspektywa ratingu Łodzi od 2007 roku. Jednym z kluczowych powodów zmiany perspektywy jest poprawa wyników budżetowych miasta. Znaczenie mają również zmiany w systemie finansowania samorządów w Polsce. Od 2025 roku obowiązuje nowy system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Większe znaczenie mają w nim dochody podatników PIT i CIT osiągane na terenie danej jednostki. Dla Łodzi oznacza to większą przewidywalność dochodów, a w konsekwencji lepsze warunki do planowania zarówno bieżących wydatków, jak i wieloletnich inwestycji. Polscy piłkarze rozpoczynają dzisiaj treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się jednak zupełnie nowy rozdział. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
9: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
6: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Znów dziś cały dzień z deszczem. Padać ma przez cały dzień i przestanie dopiero wieczorem. Na termometrach 15 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może być nieprzyjemny.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
11: El Radio.
5: Tu El Radio, audycja dookoła południa. Już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam do drugiej.
0: El Radio.
11: El Radio.
0: 90,8 FM.
11: 90,8 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: bo jesteś ty.
1: Krzysztof Krawczyk sprzed lat, Weleradio. Dookoła południa po 12:00, na początek tej godziny jak zwykle poświęcamy chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 22 września. Urodziny swoje świętują dziś m.in. Bożena Walter, polska dziennikarka, spikerka telewizyjna, David Coverdale, brytyjski wokalista, członek zespołu Deep Purple i Whitesnake, Nick Cave, australijski muzyk, wokalista, pisarz, także aktor, Andrea Bocelli, włoski śpiewak operowy, tenor, Joan Jett, amerykańska wokalistka, członkini zespołu The Runaways, no ale to z zespołem The Black Hearts nagrała swój największy hit I Love Rock and Roll. No i jeszcze Chesney Hawkes, brytyjski piosenkarz, aktor, no i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno tradycyjnym 100 lat.
2: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i nasza rubryka Co za dzień? Rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się w historii. 22 września. Tego dnia... W 1964 roku na Broadwayu w Nowym Jorku odbyła się premiera musicalu Skrzypek na dachu. W 75 premiera filmu Noce i dnie Jerzego Antczaka. W 86 premiera serialu komediowego Alf. W 86 również premiera komedii filmowej Ceka Dezerterzy Janusza Majewskiego. W 87 premiera serialu komediowego Pełna chata. W 89 premiera serialu przygodowego Słoneczny patrol. W 94 premiera serialu komediowego Przyjaciele. I tak mógłbym jeszcze wyliczać, bo jeszcze parę pozycji na pewno by się znalazło. Co takiego jest w tej dacie? 22 września, że producenci decydowali się na te premiery właśnie tego dnia. Przypadek? Nie sądzę. To ostatni dzień lata.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Stanach w El Radio. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad takim zagadnieniem, czy wybór miejsca w autobusie, pociągu czy samolocie może powiedzieć coś o naszej osobowości. Najnowsze badania pokazują, że decyzja o tym, gdzie siadamy w środkach transportu, nie jest przypadkowa i może ujawniać zaskakująco wiele na temat naszego charakteru. Badacze z Uniwersytetu w Salford przez kilka miesięcy analizowali zachowania pasażerów na różnych trasach autobusów. Obserwacje wykazały wyraźne schematy wyboru miejsc w autobusach. Wybór miejsca w przestrzeni publicznej odzwierciedla ich zdaniem nasze potrzeby. A jakie to potrzeby? Kto wybierał przód, kto środek, a kto tył? A o tym za chwilę. Usiądźcie wygodnie, gdzie lubicie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Obywatel GC. Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia, ma swoje ulubione miejsca w autobusie. Osoba wybierająca miejsce blisko kierowcy to najczęściej ciekawski optymista, zdaniem badaczy. Ceni widoczność trasy i jest otwarty na kontakty z innymi. Środek to domena tych, którzy cenią autonomię i prywatność. Często to osoby introwertyczne, niezależne, które wolą nie rzucać się w oczy i tworzą sobie własną strefę komfortu z książką lub słuchawkami. Z kolei tył autobusu przyciąga osoby z buntowniczym zacięciem, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją i nie być obserwowane. Najczęściej wybierają go nastolatki i młodzi dorośli, którzy chcą podkreślić swoją niezależność. No, takie badania mogą powiedzieć wiele o psychologicznej stronie pasażerów, ale nie odpowiedzą na pytanie, który z nich jedzie na gapę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Tu El Radio, już za chwilę 13. Warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia przed nami.
2: Niebawem studenci pojawią się na uczelniach. NFZ przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym. Monumentalne zbiorniki wody pitnej na Stokach. W październiku można je zwiedzić. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu, choć wyglądają, jakby potrzebowały pomocy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Naze, zapraszam. Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci sprawdzili, czy nadal mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sam status studenta nie oznacza bowiem automatycznie, że dana osoba jest ubezpieczona.
4: Przypominamy, że każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełnia jeden z warunków. Albo ma własny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli po prostu zgłoszony przez mamę lub tatę lub dziadków do ubezpieczenia zdrowotnego, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Anna Leder z łódzkiego NFZ przypomina również, że uczelnia nie zgłasza studenta do ubezpieczenia automatycznie wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Student musi sam złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Jeżeli student ubezpieczony przez uczelnię rozpocznie pracę, uczelnia musi wyrejestrować go z ubezpieczenia. Wtedy obowiązek zgłoszenia przejmuje pracodawca. Po zakończeniu zatrudnienia sytuacja ponownie się zmienia. Student powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica albo uczelnię. Nie dzieje się to automatycznie. W Łodzi będzie można zwiedzić monumentalne zbiorniki wody pitnej na Stokach. W tym roku oglądanie zabytku będzie możliwe od 5 do 30 października. Zwiedzanie potrwa do 60 minut. Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym. We wnętrzu przez cały rok panuje temperatura około 10 stopni Celsjusza. Dlatego konieczne są ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą. Zbiorniki na Stokach zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier William Lindley jako element nowoczesnego systemu wodociągowego w Łodzi. Zaproponował zbudowanie w jednym z najwyższych punktów miasta na wzgórzu stokowskim zespołu zbiorników na wodę pitną. Powstała w ten sposób naturalna wieża ciśnień, z której rurami woda trafiała siłą grawitacji do domów położonych poniżej zbiorników. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebują pomocy, a najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży. Zupełnie niepotrzebnie, mówi Alina Sobczak, opiekun zwierząt.
5: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat. Na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
2: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
0: El Radio.
1: El Radio. Tu El Radio, po 13 już jesteśmy, dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnią naszą wspólną godzinę.
0: El Radio.
6: El Radio.
0: 98 FM.
6: 98 FM.
7: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: To Vele Radio. Po pierwszej już jesteśmy. Na początek tej godziny naszego spotkania zwykle sięgamy znów po nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i dziś mamy tam takie święto. Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. Może wydawać się to zabawne, no ale to jednak temat jest poważny. Przyglądając się sobie, można wyeliminować wiele niepożądanych zachowań, które na co dzień może trudno nam dostrzec. No i też poćwiczyć uśmiech przy okazji i porównać go z uśmiechem szefa, gdy już o tę podwyżkę poprosimy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Kuba i Kuba w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, zwierzęta naprawdę potrafią mówić. Choć nie używają słów, ich systemy komunikacji potrafią zaskakiwać. Od wycia wilków, przez taniec pszczół, po imiona delfinów, świat zwierząt nie milczy. Nauka przekonuje, że zwierzęta komunikują się między sobą i z nami też, nieustannie, wykorzystując do tego niezwykle złożone systemy. A my jesteśmy ledwie o krok od zrozumienia języka zwierząt. Zupełnie nie rozumiem tego podejścia do rzeczy oczywistych. Nie dalej jak w zeszłym roku w Wigilię rozmawiałem o tym z moim kotem. Powiedział, że nie chce mu się ze mną gadać i poszedł spać, ale dobre i tyle. No ale jeszcze z nim o tym pogadam. Święta już za 3 miesiące.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8.

0: Michael oczywiście w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, naukowcy ze słynnego Harvardu, nie mylić z Hogwartem, choć tu być może można by taką pomyłkę popełnić. W każdym razie przedstawili ostatnio odważną hipotezę. Być może pozaziemskie istoty, tak zwani kryptoterestrianie, żyją od dawna na Ziemi. Ma to wyjaśnić relacje na temat UFO i dziwnych spotkań z obcymi. W artykule naukowym, w poważnym piśmie, czytamy, że kryptoterestrianie mogą być pod ziemią, ukrywać się na ziemi, a nawet przejmować nasze ciała, ukrywając swoją obecność między nami. Ewidentnie wychodzi mi na to, że autorzy artykułu trafili chyba ostatnio w telewizji na film Men in Black. Leciały chyba wszystkie części któregoś weekendu.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: RWL Radio. Dookoła południa, już prawie na zakończenie naszego spotkania, kącik imienia Paulo Coelho bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet pełen jest różnych mądrości i na dziś wyszukałem wam coś takiego. Jeśli znowu ci się zdarzy, że zapomnisz jakiegoś słowa, po prostu powiedz: zapomniałem, jak to się mówi po polsku. Wszyscy pomyślą, że jesteś dwujęzyczny, zamiast zorientować się, że to mgła mózgowa przejęła kontrolę. No nie żadna tam mgła, tylko jak to się nazywa po polsku? Pomroczność jasna.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 15. Za chwilę w El Radio zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
6: Dobiega końca proces Sebastiana M., sprawcy wypadku, w którym zginęli rodzice i ich dziecko. Bezpłatne warsztaty tworzenia niezwykłych zielonych obrazów. Wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 produkcji walczy o złote lwy.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Naze, zapraszam. Od 315 do 329 km na godzinę z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Do zdarzenia doszło 3 lata temu koło Piotrkowa Trybunalskiego.
8: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
6: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych pełnomocnik rodzin ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe w procesie, który toczy się przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. To gratka dla miłośników przyrody i zdrowego stylu życia. Urząd Marszałkowski zaprasza na bezpłatne warsztaty stworzenia niezwykłych zielonych obrazów. Mieszkańcy nadal mogą zapisywać się na zajęcia w różnych zakątkach regionu. Żywy obraz to wyjątkowa ozdoba. Jej właściciel może w niebanalny sposób wyeksponować najpiękniejsze odmiany sukulentów. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie tworzą zieloną kompozycję z roślin.
9: Podczas zajęć instruktorzy przeprowadzą uczestników przez wszystkie etapy aranżowania żywego obrazu. Wytłumaczą też, jak dbać o wykorzystane rośliny, by jak najdłużej cieszyć się samodzielnie wykonaną aranżacją. Po zakończeniu warsztatów zielone ozdoby powędrują do domów osób, które je stworzyły.
6: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Do końca października zaplanowano jeszcze 7 takich bezpłatnych spotkań. Aby zapisać się na warsztaty, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 42 663 35 47 lub 663 35 62. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, który otwiera rozpoczęty festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
10: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
6: Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę. Przypominamy Wam, że dzisiaj obchodzimy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji łódzcy kierowcy, którzy tego dnia zostawią samochód w garażu, będą mogli korzystać z autobusów i tramwajów bezpłatnie. Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Może być również w aplikacji M-Obywatel. Z właścicielem samochodu komunikacją miejską bez opłat może podróżować tyle osób, na ile miejsc siedzących zarejestrowany jest jego pojazd.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Podobnie jak wczoraj, dzisiaj w Łodzi raczej dzień chłodny i mokry, bo tylko 15 stopni. W nocy ponoć nie będzie padać, ale nastawmy się na niskie temperatury, tylko w okolicach 6. Jutro pogoda taka jak dziś. W Łodzi spodziewajmy się raczej pochmurnego, deszczowego nieba i nie więcej niż 15 stopni.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
9: El Radio.
11: Na kolejną wspólną godzinę z L Radiem zaprasza Was Tomek Miara. Kłaniam się. Dzień dobry.

El Radio. Czy zdarzyło Wam się robić zakupy w second handzie? Bez względu na to, czy Wasze doświadczenia są na tak, czy na nie, to być może będziecie mieli okazję wybrać się na zakupy do dość specyficznego, żeby nie powiedzieć oryginalnego second handu, o czym opowiem Wam za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Czas na pierwszy dzisiaj popołudniowy raport ze stanu ulic łódzkich. W tej chwili Pawianicka jest kłopotem, ale wiadomo, na Pawianickiej trwa remont, więc tam utrudnień nie brakuje. Na Kopcińskiego mamy dość wzmożony ruch i prosimy Was o ostrożną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Teatr Muzyczny w Łodzi w najbliższy piątek na 3 dni otworzy drzwi do swojego magazynu. Na wielbicieli nietuzinkowej mody czekać będzie ponad 500 oryginalnych kostiumów ze spektakli, które na przestrzeni ostatnich dekad budowały historię tego teatru. Szanse na drugie życie zyskają stroje z takich tytułów jak Miss Saigon, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański i wiele, wiele innych. To oznacza rozmaite epoki, style, estetyki od bogato zdobionych sukien operetkowych i historycznych po współczesne ubrania, w tym szykowne garnitury, eleganckie suknie ślubne czy mundury. Wyprzedaż odbędzie się w magazynach Teatru Muzycznego przy Wierzbowej. Wszystko w najbliższy weekend od piątku do niedzieli. Udanych zakupów.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio, a za kilka minut zagram Wam piosenkę, która połączyła trzech muzyków z różnych muzycznych światów. Na razie więcej nie powiem, może tylko tyle, że utwór jest o relacji damsko-męskiej, chociaż z drugiej strony ktoś od razu mi zarzuci, że przecież i tak każda piosenka mniej lub bardziej jest o miłości.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: tu El Radio. Obiecałem wam zagrać piosenkę, która połączyła artystów z trzech muzycznych światów. Gromi, Ania Dobrowska i Abra Dab nagrali wspólnie numer zatytułowany Powiedz mi, kto w tych oczach mieszka. No przede wszystkim Gromi słynie z tego, że potrafi łączyć gatunki. Jak wyszła im ta współpraca? Posłuchajcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zwróćcie uwagę, drodzy kierowcy, że na Jana Pawła jest wzmożony ruch i doszło tam do stłuczki, więc na pewno coraz trudniej będzie tam przejechać. Kłopoty są na Obywatelskiej. Rondo lotników coraz bardziej tłoczne, na Pabianickiej też, wiadomo, zwalniamy. Trasa WZ o tej porze zaczyna być coraz bardziej wzmożony ruch, na Kopcińskiego też zwalniamy. Włókniarzy zaczyna się powoli tłoczyć, na Limanowskiego też już trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: tym tygodniu opowiadam Wam o Chopin, a więc polskim dramacie biograficznym z 2025 roku w reżyserii Michała Kwiecińskiego i według scenariusza Bartosza Janiszewskiego, opowiadający o życiu Fryderyka Chopina. We wrześniu ubiegłego roku ten film otworzył 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
1: Fryc, spałeś przez 5 dni.
2: Je rentre à la maison, je m'assois au piano et je commence à jouer. Et un jour, des nouveaux jeux.
0: Akcja filmu toczy się w Paryżu w latach 1835-1849, od rozkwitu kariery Chopina do śmierci artysty. Fryderyk Chopin, w tej roli Eric Kulm, przedstawiony jest w nim jako korzystający z życia ulubieniec paryskich salonów. Dzieło przedstawia także mniej znane wątki z życia artysty, zaczerpnięte z jego prywatnych listów i książek na jego temat.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 98 FM.
4: FM.

0: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
2: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
0: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
3: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
0: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro parasole mogą się przydać prawie w całej Polsce, tylko na zachodnich krańcach kraju powinno być sucho. Temperatura wyniesie przeważnie od 13 do 19 stopni. Wiatr słaby albo umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza na północy Polski.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: To jest El Radio. 98 FM.

0: jest L Radio na 90,8 FM.
1: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem.

0: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
0: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o hamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
3: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
0: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
0: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dużo chmur i miejscami przelotny deszcz. Nie powinno padać jutro tylko na zachodzie Polski. W górach zrobi się zimowo, w Tatrach spadnie śnieg. Najchłodniej na Podhalu właśnie i na Suwalszczyźnie około 11 stopni, a najcieplej na zachodzie 19. Wiatr zwykle umiarkowany, ale czasami porywisty.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. W Łodzi.
7: Na 90,8 FM.

0: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
2: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
0: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
3: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
4: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
0: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
5: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
0: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jet lag.
6: Dzisiaj dobrze spałem, całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
0: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
7: El Radio na pogodę.
8: W Łodzi wieczór pogodny. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro zapowiada się pochmurny dzień, miejscami z przelotnym deszczem. Za chwilę dzień z bliska. O tym, co warto wiedzieć bliżej Ciebie.
7: El Radio.
9: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Pożar hali magazynowej w Wieluniu. Pracownicy zdążyli się ewakuować.
2: Awaria młyna, który mieli tworzywa sztuczne.
1: Posiadanie oraz udział w obrocie narkotykami.
3: Mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA.
1: 7 osób zatrzymanych. Dobiega końca proces Sebastiana M., sprawcy wypadku, w którym zginęli rodzice i ich dziecko.
4: Z jaką prędkością ten samochód się poruszał?
1: Eksperyment procesowy na łódzkiej fali. Kto jest winny śmierci 7-latka?
5: Czynnościami pokieruje prokurator z poleskiej prokuratury.
1: Kłopoty łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Wycofane pociągi. Odwołane połączenia.
6: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych.
1: Niebawem studenci pojawią się na uczelniach. NFZ przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym.
7: Każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do ogromnego pożaru doszło dzisiaj w nocy w Wieluniu. Paliła się hala magazynowa przy ulicy Fabrycznej o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. W środku znajdował się materiał do produkcji tworzyw sztucznych.
2: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
1: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Wszyscy pracownicy zdołali się ewakuować. Nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała około 4 godzin, a uczestniczyło w niej 15 jednostek Straży Pożarnej.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policjanci zatrzymali na terenie powiatów Zgierskiego i Łęczyckiego 7 osób podejrzanych o posiadanie oraz udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Wśród zatrzymanych jest 5 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 30 do 51 lat.
2: W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych, które, jak wynika z ustaleń, mogą pochodzić z handlu narkotykami.
1: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 7 osób zatrzymanych usłyszało już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udział w ich obrocie. Grozi im kara 12 lat pozbawienia wolności. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: od 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Do zdarzenia doszło 3 lata temu koło Piotrkowa Trybunalskiego.
1: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
0: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych pełnomocnik rodzin ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe w procesie, który toczy się przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: W najbliższy poniedziałek 28 września na terenie łódzkiego akwaparku Fala odbędzie się eksperyment procesowy w śledztwie dotyczącym śmierci 7-letniego chłopca. Czynności prowadzone będą przez poleską prokuraturę, która bada sprawę nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
1: Eksperyment ten ma odtworzyć m.in. warunki widoczności w trakcie wypadku. Czynnościami pokieruje prokurator z poleskiej prokuratury.
0: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Do tragedii doszło na Fali 27 lipca podczas zajęć nauki pływania odbywających się w ramach półkolonii. Siedmiolatek przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod powierzchnią wody. Następnie przez kolejne 6 minut miał leżeć na dnie basenu. Dziecko zauważył dopiero starszy mężczyzna korzystający z pływalni. Wyciągnął chłopca z wody i rozpoczął resuscytację, którą później kontynuowali ratownicy medyczni. W stanie krytycznym dziecko zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki. Mimo wysiłków lekarzy siedmiolatek zmarł po 16 dniach od wypadku.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie.
1: Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych tego typu składami. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta, trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z ŁK.
2: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
1: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze ze w sumie 14 składów wracają już do ruchu.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci sprawdzili, czy nadal mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sam status studenta nie oznacza bowiem automatycznie, że dana osoba jest ubezpieczona.
1: Przypominamy, że każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełnia jeden z warunków. Albo ma własny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli po prostu zgłoszony przez mamę lub tatę lub dziadków do ubezpieczenia zdrowotnego, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
0: Anna Leder z łódzkiego NFZ przypomina również, że uczelnia nie zgłasza studenta do ubezpieczenia automatycznie wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Student musi sam złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Jeżeli student ubezpieczony przez uczelnię rozpocznie pracę, uczelnia musi wyrejestrować go z ubezpieczenia. Wtedy obowiązek zgłoszenia przejmuje pracodawca. Po zakończeniu zatrudnienia sytuacja ponownie się zmienia. Student powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica albo uczelnię. Nie dzieje się to automatycznie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Pożar hali magazynowej w Wieluniu. Pracownicy zdążyli się ewakuować.
2: Awaria młyna, który mieli tworzywa sztuczne.
1: Posiadanie oraz udział w obrocie narkotykami.
3: Mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA.
1: 7 osób zatrzymanych. Dobiega końca proces Sebastiana M., sprawcy wypadku, w którym zginęli rodzice i ich dziecko.
4: Z jaką prędkością ten samochód się poruszał?
1: Eksperyment procesowy na łódzkiej fali. Kto jest winny śmierci siedmiolatka?
5: Czynnościami pokieruje prokurator z polskiej prokuratury.
1: Kłopoty łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Wycofane pociągi. Odwołane połączenia.
6: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych.
1: Niebawem studenci pojawią się na uczelniach. NFZ przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym.
7: Każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

friend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.